0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ale... Ewy, jeden?
4: Bawicie na trę. Big Bass.